ne me hwefo hwe ɛrehia me ma me da adidibea a ɛhɔ nwura ɛyɛ frɔmfrɔm wogyaa me kɔ nsuo a ɛho adwoɔ ho ɔdwodwo me kra ɔde me fa akwanterenee so ne din nti sɛ mpo menam owuo som kabii bɔn no mu a mensuro bɔne biara ɛfiri sɛ wo ne me na ɛwɔ hɔ apa ne wopoma na ɛkyekyere me werɛ woto me pono matamfoɔ anim wode ngo ɛfo me tirim me kuruwa yɛma bu so ampa ara yie ne adɔyɛ nko ɛna ɛbɛdi m'akyiri

kura wo wo soɔ ne sɛde ɛmbrɛ ne ɛna ne ɛbrɛ ɛtie ɛwɔ hɔ yɛ ma wɔ akye ɛma wɔ ha ɛma wɔ adwo

Yesu Kristo din mo. Ewade mi gyina wasam so na mebo mpae. Ewade wasam sɛ. Wona wona mo tin no. Those who walk uprightly. Woma enye mapa embo wo mo. Wo fa enye mapa enkame wo mo. Etie Ewade mi sra wo.